0: 10 mjeńšinow do na pół 6 Čechy. W Worklecach běše čera prěnja stacija letošeje Zatkula Beach Tury. A nědom je 100 ludźi přišło. Zatkulario su prěni raz motor za kóždu staciju podali. A w Worklecach se čera wuladał pisane t-shirty. Beno Šota bě tam a to rozkwadźe.
1: Triko brazilskie, argentinskie, wizotisch nemskie, a wele druhich se wuladał w Worklecach. Thema tam běše ladajo na světové mištorstva kopajnce trikoje. Česatki tajki se na Worklečanskim športnišču wuladał.
2: Hajmo smo boli se s ministrantami v Rome, a tam smo vidjeli taki fajn alles Roma triko, a tam se ja moj brat nučili, a mus na kajli ten triko echt fajn upada. Ha, bon smo se kupili.
3: Mus smo boli se s mojim hotru v Barcelona, dok šona tam je ne leto bo, a bon se do tajko triko šopa šo, Tam se takie stare retro dawali, a bądź się tu nupo, to już ja Ronaldo cool na kamerze, tam on Ronaldo z brazilski.
4: A ja mam ten trikot zutra, dzięki smo się ekstra za Highfield Festival 2024 czynstali, a tam są jedna małka skupina od Wokelczanskich hinieli. A z tym tam mam Wokelczanski logo, horeka, nasze meno, a na liczba, kiedy smo się upadali.
1: Po przedkole beachvolleyballowego turniera Suso potem wszyscy ze swoim trikotem za foto zestupali. Potem pak gdzieś dalej. W finalu byście mustwie Kokos, wokoło Mateja Kobora, Mateja Nuka a Metoda Hoze, a dziwia miesięca mustwo Manuela Šoty. A tuta miesięca byście na końcu najlepsza czera.
3: Ja w praju musimy jara wojowali, a też jesteśmy rocze leżeli, smo dalej czynili, a wszyscy dalej wojowali. A nasza mentalita jest jara dobra boha, a to ja się muszę z tu lasu dobuli dżęca.
1: Koncentracja jest trzeba po 4 godzinach racza, szako we Worklecach wiecik też jeszcze tun, albo tamne ból prejdżduje się.
0: Nitko pak mirja so šitci hižo na přichodnu staciju mjenicu Ralbicach, a tež tam maja moto mjenicu, genč po potem mače s přichodne džen zraščič, 19 a 19 leta. Přichodna ponželu so tam po takim Ralbicach raje.

10 minćinow po na po 6 či 5 hodin 43. A tu są naše pokywy. Do nowa tydzenia startujemy wizy też zaso z dosć terminami. Takie dżensa od 4 do 7 dziewanička tykania paczerju za wojerowsku rijowansku drastu. Dże? W Wojerecach, a to domowinskim domie je to na Drježdżanskiej. Domowinska skupina Panšice Kukota zatka so dżensa na večer pečich k rečenju při pomniku Čižinského v Lipju. Přichodnú rečnú hodinu má vopedlarský policist Andrej Kober a to dženca času od 4 do 6 v domie zahradnisko zjazka Panšicach Kukovie. W nadawku MIT Budyszin a CDU skupino zaradnisko zjazka przy klosztorskie wolże zcze dżęce na zjawne zaradowanie dolina proszeni. Wot wieczora na posetmich tam dyskutuje, a to na temu wot Brunicowego regiona k zakieczowanskemu miestnu. Kajke je wówicze we Łużycy. Dżęca wieczor na posetmich lenie to budże. A dże leżite Kmoch Island a Mirchink Lake a sztokowa so za tibetiski zbirku Serbski muzeju. Wotmowy na tute a dalsze zajmowe praszenia te nadejdzecze jutce Serbski muzeju. Poskit kwiredze zorabistika popuczu Serbsko instytuta je na jutrzejsze sredze zwisku za zariadowaniom koficjoch pod hesłom z Łużycy do świata Serbscy misjonarojo je tema. A stawiznaka Serbskiego Instytuta dr Lubina Malinkowa w tym przednoszuje.

A do přichoda nětko tež z vami lada měnujce na hudžbný přichod. Kotra hudžba nás tuty hodžině očekuje? Hač doleva abo doprava, w tym rozsudzi Malina Matikec. Sylwo noc je tytuł Michała Cyrze. A tu śpiewa Marek Rilka. Wszystkie tytuły oczekuję was po takim nitko w 6 dosyć dni.

0: Cywu noc spěwaše Michał Cyż, a noce netko nimo z dybką na posadmichie.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie.
3: We Woklecach za Schulu běše čera prinja stacija Zatkula Bičtury 2026. Mustu od dživja měšinca vokova Manuela Šoty je čera finalu přečivo mustu Kokos z Matejom Koberom a Matejom Nukom dobyła. Doromady 18 mustu bě štyrioch štaflach rało, vjace hač 200 posta ľudži bě na športnišćo přišło. Wiercore dżesatki rajeriu a przyladowariu jest i z dobą triko zdraszczyło, to bieszę mianujcy moto czerawszyje stacje we Woklecach. Jako przychodne narydże są Ralbiczynio, tam je hesło stacje 1990 leta. Menšinowa rada Nimskie wita rozsud Zwiazkowej rady regionalne a menšinowe rzeczy europejskim markowym prawie lipe szkitać. Janek Wóczer ma nadrobnosće.
4: Kajž menšinowy sekretariat zdzieli, je rada prostu wiacorych zwiazkowych krajów, mjez drugim Sakskie, Braniborskie a Schleswigsko-Holsteinskie, zajšły piatk przyjuzała. Gremi namówia z tym zwiazkowe knieżostwo inicjatywu k trebnemu wudosponieniu postajeniu w markowym prawie EU zahajić. Konkretnie nie mają so zaprzyjecza, wuprajenia albo obroty z menšinowych a regionalnych ryczów jako szkitna marka zapisać móc.
3: Menšinowa rada Nimskie, kotrež přisłušeja Danojo Nimski, Frizojo, Sintojo a Romojo, kajšti Serbia, namówia zwiazkowe knieżerstwo rozsud spěšne zoprodzić. Sprewinu drohu mjez Sprejicami a Nowym Městom gminy Sprewiny do netwarja, to je zarjadniske sudnictwo Drežana včera rozsudziło. Wiacori w obsidze rioližonosćo a przyrodoškitny zwiazk BUND byšu przeciwo projekty w okresa Budyšin skoržili. Po ich mieniu by planowana droha minehač menšinu jezdneho časa lutowała, sylnie do przyrody zapšimnowa a ze 30 milionami euro kitro droha była. Za przyłosowariu je noa droha porno tomu lepszy zwisk k industrijnemaj steni szomaj hamore a czorni pumpe. W okres Budyšin chce w opodstatnienie wusuda wodczaknuć, a potom w dalszych kroczelach osudzić. Kuloska Kupkec Pekarnia je se aktualnym pruhowaniu pečwa złote wopismo wudobyła. Minjeny tydzień je Nimski Klebowy Instytut Budyšinje na posta wszelakich klebow a cautu pruhował. Doromady 12 pekarnio z budyskeho a zorelskeho wokrysa je swoje produkty dobrowolnie k hodnoćeniu przyzywiło. Kupkec Pekarnia wudoby se z rožkowym a ponožitnym, runie tak kajž z dwojnymi cautami złotu medalju. Šušecanski pekar Brizan zawišči si slibony pečat za viacore pečva. Hižo na zimie bichu so viacori serbsce pekario vúspěšne na pruhovanju vosušku občelili. Šitke vúsledky vozivi Nimski klibovy institut na svojej homepage. A to bichu povesče, kiš namakače cvi dohosči tež na internetnych stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
3: Wot rania dżinsa so słońco smieje w ostanie najprydura sucho bolżiszo wistrza wedrario dżinsa jeszcze raz. Mroczele, niekotre szwiele, znano tyżte albo tamne rimanie, a żywe slibro chyba są jest 19 a 21 stopniami przy srynym wyciku z juha.
0: Šo klopfe, šo beži, so suha a jedže, na pučach a na drohách doječe si tuž dere tam, do štenca rano drbiče. Jeli za mače vy za nás ešte nekeke pokyvy, kotrož našim vopkadnom systéme do tady ešte nestia. Potom nás rane zazvenče Budyšin 7.34 je naše číslo, abo písače nám povieš naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: sobotu za tydźeń 27. julija je zaso tak daleko. W čornym kóncu raje so pod hłym nebjom stawizna wo krabače. Titul Lice reka w Kuria w samoty. Niemale wszystkie listczyki są za to już wuprzedate, ale wyszako wieszcze. My mamy jeszcze niekotre za was, a to jutrze rano, to smiecie są rady na naszej telefonowej akcji w obdzielić. Wszystkie nadrobności nydom za was smieją. Nietko pak posłuchamy najpierw już raz nuc do stawizny do krabacze. Lidia Maciowa, Jesus Gabrielu Linakowi, dobrej duszu pozadku rozmawiała, a też do huczby inscenacji już raz posłuchamy.
1: W trzecim dzielu krabato je stawizny w kuria w samoty są nowe postawy na jewiszczu jewia. Wurlawy, mistyczne żony z lesa są to delno-serbskie bajowe postawy. Reżyserii a autori stawizny pecza 40-letnemu Michaeli Kuni Streżan je serbski autentyczny raz ważny. To dla tej stajny też w związku z Gabrielu Linakowi, županku we Wojerecach.
2: Also ten reżyser ja tak potrzebny za tych Serbów. On wszyscy my kontaktujemy, rzucimy, co ja ją w okolinie serbsko ważne, tradycje, narożki, a takie nieco. Za to kus autentyczne też ja.
1: Z nowym reżyserem a nowym titulom jest za cały raz dziwadwa w czarnym kumcu polepszył. Do to bych u krabatu swiedzińskie ry husto trochę w usmieszowacy na przeczo serwam, tak Linakowa. To jest za zajszwycy lec zmieniwo.
2: Przecież to tam serbskie słowa prytko rzeczy, nie żeni nieco zrozumiewa. To są kajś, to pisane było tak, co oni to wyrykowali, kczeszczan, no, co oni kreczan prali, no. A pomyślałem, ja tam szwatom, jedna człowiek za co kietasni.
1: A z toho czasu je ona przy prynich próbach sobą podla a podpiera niemskorycznych profiów a wolnych rajorjów przy wyrykowaniu serbskiego teksta.
2: Dun krabat pokaża, z Hamburga, a ta młoda Hanka ze Duisburga, to są szan niemskie, ale te zwuczuje, za naposled to tak derio, że in go jace nie słyszy, za to żane maczano ryczne nie są.
1: A to szak je potem też w znatych stuczkach, gajesz wesele dżęca słyszeć. Kotruż zbywa wone raja, Marcel Walter. Mimo serbsko spiewa so tež serbska wojerowska drasta jewi hotwęcze subtrybne, a tež tam je Gabriela Linakowa z pomocą.
2: Also musimy tak poko 15-16 otwarcu, musimy tam od spoczatka tak czynili, że z każdej wiesce ją wokowo wojorec, niż tu podla ją, ze Spal, z Czeska, z Brytni.
1: A w drasce raja a spiewa ja. Za nowe skomponowane spiewy je Linakowa serbskie stuczki spisawa. Kajš ve finalnem spive Vočinče kurjavu, rajsti nebel auf. Na večeru spiva so pšipodla prajene.

Takle potekim klinči přichodny tydźeń finale krabatowej stawizny. Kartki są jara woplubowane, a przedstajenia nimale wupředaty. Jutze pak skićimy wam jeszcze raz rano szansu, co na naszej telefonijskiej akcji wo kartki pracować. Tvočimy wam palce, a nudom wam też przeradżu, jak to dże. Zoso wopdzielicze, a sobu do wulosowanskiego honca przyjdziecie.

0: si bědlki na sedm ja, a ja si myslu nicht do školi z was, bys si pšal, zo by mu čas tak skuzbač, zo jakle si bědlki na šest, krabat je to zavěst čemu? Za přichodnu sobotu 27.6. tožako je premiéra staviznego krabače w Kurjawie samoty čornym komcu. Mamy za was jeszcze kartki. Tute dziwadwo po tłym niebiom tożako je, kajż za jeszcze leta też, niemale dosponie w uprzedate, ale pola nas macie znane jeszcze zbożo. Wumyslicie si proste kuzwarske rundczko, pakie nam hać do wieczora 6 napisacie przez naszą internetną stronę, kiba zawobdzielicie so jutze rano na telefonowej akcji. Mie z wszystkimi zaposłanymi rundczkami wulosujemy dwójce dwie kartce, kiż su nam kuzwarske rundczko napisali, a trójce dwie kartce, kiż su nas czelaku swoje rundczko rekli, po takim jutze rano zazwonili. Do wieczorju wulosujemy potom jutze rano, a żeby su wam lipe basniwo, mam tu też nudom przykład za was. Haj, lirum larum wiertoka, szalka je pona kofia. Tutun by ja netko moja trebać, abo znano tunle, Hamalama rumstata pona nech je mošnička, ja si myslu, to tiž nikomu neškoči. Zvonče tu iš na nas, ako zvajče z nami sobu jutce rano našej telefonovej akciji. Možeče si potom dve kartce za premiéru staviznego krabače v Kurjavie samoty čornym komcu vudobič přichodne tydžen sobotu 27.6. Tuta premiéra je. Za waske info, bo česčić možeče ta nuc večer sedmich so zarjadovanje potom započnje, kiba zavobdželiče so přes našu internetnu stronu tež, tam možeče sami kuzvač a nam vaše rundčko napisač. Vele uspicha vam!
1: Kraba.
0: A vaše čistvo za jutze rano, cua mišče želič 0800 37 37 4.

Čestač menšino do sedmich, ja, tu so naše pokivy. Čenca je od popołudnia 4 do večera 7 dźěłanička za tykanje pačerů za wojerowsku rejowansku drastu. Dźe, w jezo wojerecach, a to domowinskim domje, to je na Drježdžanskej. Domowinska skupina Pančice Kuko, ta zetka so dźęca na večer 5, a to ke rjedźenju při pomniku Čišinského w Lipju. Přichodnu rěčnu hodźinu ma wobedlerski policist Andrej Kober dźęca času od 4 do 6 w domje zarjedniskeho zwjazka Pančicach Kukowje. W nadawku MIT Budyżin a CDU skupino zachodniskeho zwjazka przy klosterske wodzie, sće dźęca na zjawne zarjadowanie dolej naproszeni. Wot večera na posedmich tam diskutuja a to na temu wot Brunicowego regiona k zakitowanskemu miestnu. Kajke je wuwicze we Łužicy. Dźęca večer po takim na posedmich linie to budzie. A dźe ležite Kmoch Island a Mirching Lake a štokowa so za tibetijski zbirku serbskim muzeju. Wotmowina tuta a dalše zajmowe prašenja na den rzeczy Jutze serbskim muzeju. Poskit kwerjedze zorabistika popuču Serbskeho instituta je na jutzejšej srjedze zwisku ze zarjadowanjom Kofi w Cioch. Potestwom z Łužicy do świata. Serbscy misjonarojo je tema, a stawiznaka Serbskeho instituta dr. Lubina Malinkowa poda so zromadnje z zajemcami na slede serbskich misjonarów w zamorskich krajach, a też we Łužicy.

No na swiecie chcemy wiezo krasnu hućbu słyszeć, kotraż nam ty już wesele dari, gajż na przykład tute titule, co tam posledniej je. Wo stotym razu śpiewa Anna Pekinec. Dale jet du z Anke Lautenbachowej. A dalsza żona naszej rodzinie je Uta Miaczynkowa. Wszystkie tute titule na nas czekają, a to hać do osmich.

A swět zda so zawěsće tež hinajši za koparjozy španiskeje. Woni rachomjenujcy čera 0-0 na prawoho nowačka swětowych mištostwo kopańcy na Kap Verde mjenujcy z tym španičenjo zawěsće ličili nesu. Wotladojo od toho dawachu čera jeszcze dalše wuslědki. Švédska naprzykład doby przeciwo tunezijski z 5-1, albo belgijska na egyptusku też wurunanara z 1-1. Dżęca potom rajesze rano hiżo, respektywnie północy, Saudi-Arabska na Uruguay, też tam kunczny stał nierozsudne 1-1, a nierozsudne dzisze potom dżęca rano też dale. Z dypkom każdśmy 6, oraczy 5 nasze wusowanie zapoczynali, su woni swoju ruch zakończyli Iran a Nowa Zelandska, też tam każdprajne wurunane z 2-2. Dżęca 9, czy potom dale, Francuska raje to na Senegal, Francuska to jasny faworit w tutym kole, a potom północy, czy zasa dale, Irak na Norwegsku, a rano Cjuch, potom Argentinska na Algeriesku, a tyż to zmiemy potom w rańszym wusowaniu. Cele frischne, czarstwe wusletki zaso za was.

0: Abrakadabra, Simsalabim abo Hokus Pokus Fidibus. Tute kurs was gerunschke, so zawieszcze, kuste mus was nate, a kak paklincha. Serbske kurs was gerunschke.
1: Kraba.
0: Runje to chceme od was wiedzieć. Wasza kreatywna żiłka za serbskie kuzwarskie rączka je tu już praszana. No a tutaj se wiedzą też, odpowiednie my tu je, wulosujemy szako za przychodną sobotu 27. junia. Zastupne liściki za letusze przedstajenie stawizny w okrabacze w czornym kumcu. Co macie za to czynić? Se kuzwarskie rączko wymyślić. Jutze rano nas zazwonić, abo nitko hižo vaše kreativne mysle online zapodać, a so by se mam lepje basniło, tule nekotre přikvady. Hamalama rumstata, bona nech je mušnička, abo činky, brinky, strachula a kokula, štož sem zubil, so nech zas pokaza. Dajke su možne přikłady, ale buďte rady kreativni a překvapče nás. My se přes vaše rundčka veselíme, kaž prajne, pak online na našej internetní stronie je nám zdžiliče, kýba se jutce ráno tu studiu zazvoniče a za to netko celko a písak do ruky, ja praju vám číslo, pod kotrémž môžete zazvonič, je to 0800 37 40 37 4. Veľa úspěcha vám! Ah!

A nie, my tu serbskim rozwosu wam wiezo nie przyjemy, jenoż dobrą noc, ale wiezo też dobre ranje.

A tu jeszcze nowinka z Watykana, Watykan News, tak rec. Watykan chce 423 hektarów wielki solarny park na swoim eksterytorialnym terenie w Ponte Galleria pola Roma natwarić, to jest Severna Roma, a ma za to nie tylko też dolność kraja italskie. Watykanska wobswietowa założba Fratello Sole, bracia słońca, tak rec, tutun projekt nawieduje, a runie tuta założba bu hakle krótko po jeho wólbie kebamsi wot leja 14. założena po takim hakle loni, a tuta zolana przyprawa dama pak centralnu etisku należność cyrkwinskie wódźby zwoprawdzić, kaž nowinska agentura pisaja, kaž to tež bamš Franciskus w ekologiskiej encyklice Laudato Si formulował menujce produkowanie zelenej energii. Po dotwarje by Watykan preni a jedinčki stat sveta był, kotrž viace solarnije miliny produkuje, hač sam přetreba. Dy z twarom započnu, a štu tam z cova tvarjač mešnice sami tež sobu pomaja, z tym dotal hišče niče jasne nie.

0: jutze kwasny dzień, a jeszcze żaden darik. Abo jeszcze żadną ideę k dnie maczerje. Abo chcesz so slubić, a trebaš nieco, coś w utrobu zweseli? Wiesz, coś to ja mieniu. Starostcze so z minu, gdyż dladaš na czersty kwieczel abo na bujnie, gdzie co kwietku zarodzi. Dłoniesz czasy za zarodnictwa zawiescze przed slochkę nie byli, jeso krolec zarodnictwo w udworju przez 5 let dżesatku przekusowało. Wczera su to zwiedzili, a raz nie su kwietki krepili, ale szklinczku zbienili. A Bettina Wenderotowa bie budla.
1: Skupinka sobudziwa czerjuci z bieru nie przyszła. A postrowi swiżnu żonu kwietka cym szacze, a jej wutrobnie gratuluje. Tak, kajż sywy ludzi z bliska a z daloka to dżęca czynia, a so z niej wesela. Kerstin Kolowa je hewak w dżinsach a dziewanski fali popuczu, szcipa tu a kopa tam. Za swiedzień su rostlinanie wurumowali a wuredzili. 15 let je mać cioch doroszczenych dzieci miastem szefina. Z przychodnymi starszymi je so 1976 szo zapoczało. Potem zostaj Erhard a Gisela Krolec najwłupszym NDR-skim czasu z Michendorfa pola podstupima sem przyszłej. Przyczyna? Przełzać zarodnictwo. Słybny zawod ze sezonowymi mocami miesze w osiebie letach około 2008 mocnie stuńczej konkurencu wojować. Mandzielski René dobieše si jako wodzier LKW a drudze dzieło pytać, a Kerstin Krolowa startuła posledni pospyt zawod wukować. Przed 10 letami namaka so potom florystiska misztaka Klaudia Lochowa do zawoda. Za Kerstin Krolowu, kaž sama praje, najwetsze zbożo. Żona z utrobu za kwietki, a potom jeszcze ze serbski.
2: Ja muszę rejny kreatywnie być, no. Dzisiaj to lubuję, ja się szczęśliwie na całą radę z różami, z kwietkami dziewać, a dzisiaj te bobu lubuję, gdzie z ludźmi radę je, a jen widzi, jak wesoło nikogo to słucha, gdzie dżakone, to ja rejny. To runy jo pola nas, ja rejny jo. To jest inaka, jeśli wymyszcze, te przynuc, ja ich mycz, a su zase prieć, jo nik pomaku tych kupców znaje, a dzisiaj wy tu na tym kwietczel dostanę, ponie na niżo wy, tym su te bobu lubię, tym su te kwietki lubię, a tak muszę to indywidualnie na tą osobę czynić.
1: Znano je to jeden z kluczów, gdyż kupcu do udwoja wabi.
3: Ta co atmosfera, jo, ta blisko stej, a ten doby te ludzi jo podpierać.
4: Ale tyś tak, tyś ja trzeba mi rany kwiczyk, na oni nam za niko, ja w rady przyjdu.
5: Za mnie szedzę z Grolicy, szedzę byli na dobrych adresach. Sprena, ja z Kruszic przyjedu do krótki pucie, albo tyś, gdzie siedzę ze Zdelan, albo ze Spanczic, to szedzę Grolicy, a nidzie jo, to srediszcza. Ja się żeni nie jestem jole nikak poznał z Bobko Daszwa. A nie tylko się tu Bobko, gdzieś ta kara wyłotowana jest. Albo gdzieś jen darek trzeba, że dostanę wszystkie dobre idee jeszcze, albo one tebe podpierają przy zapakowaniu na pakcika, gdzieś te kwietki są bnucka, albo im dobro jest. Also ja się kwalutuję tu Bobko.
6: Zroma noż była, a tak to rzęsza jojo, no.
7: Na kwietki, kiedy się narobi wierzę, to są wszystko, że leto, nie ma leto samsne. Macoszki, albo bożywoczka. Also ja szedzę ją jedu, gdyż ja nigdy nieco trzebam. Gdyż ja moje kwiecze trzebam. Stajny po kolec.
1: Tak może po takim wypadać. Gdyż wozmie z muży ta żona wotyżki zawoda do hoszcze, a dalszy so przybliża. Sztu, a hacz rianego dnia niech tu zarodnictwo przełza, to szefina Kerstin Krolowa dżęca jeszcze rec nie może. Miestem pak zladuje pozitywnie do przychoda.
0: Krolec zarodnictwo svědčeše čera po staletnym obstače. Bettina Wenderotowa, bie podľa.

0: Anětko, chceme gratulować.
1: Přejemy zbožo.
0: A tuto zbožo přeče, tez čelemy nětko do Pěskec. Tam minuce svěči dženca Michaela Švědžina, 40. narodniny. Sportowe towarstwo Pěskecy a cała wioska przyja wam k narodninam wiele zboża, a tu stej to co przeczytać. Wostań dale, tajka wesoła. Zdzierż se twoju dobru naladu a twoje pozytywne nastajenie. Tak, mamy dale wiele wesela z tobą na zromadnych wuletach a sportowych jednotkach. A nietko chcemy z tobą poradne swiecić, każ se to Pěskecach słusza. No tak, pisaja, to si myslu za zmierči dženca dosć vulku hostčinu. Michaela Švědžina z Pěskec svěči dženca kulovate 40. narodniny.

0: Ja sym Ludk Pito, eksperta za worakałstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kieć pójtaj. Huhu! Hej, ladajtaj. Wulke szklęczane rota. Dajke się widzę niej sym.
1: Haj, ale... Wone su začinjene. Možno so je zastup zakazane.
2: Ludkaj, to su moderne rota. Snano so same voco vočinjeja.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane ruce.
1: Wone so hibaja a zynča.
0: Rota so žive, ma to.
2: Nie. To je technika. Za tym koła so przemyslenny mechanizm.
1: Tech, nika. Je to zły duch, kiż może nas szlapnąć, gdyż do rotu stupimy.
0: Lej, kito zastupi przez magiske rota. Zim zalabim, rota so oczynia. Ale, kito hiżo zaso na magiske waśnie ustupi. Rota so zaso začinja.
1: Prosu, rota, nespožerajče kita.
2: Rota tola nikoho nespožeraja.
0: Pojtaj, ludzkaj, rajmy ru, rejujemy. A hop.
1: Wočinjene, začinjene, wočinjene, začinjene, nuca von, a vuca von, a wočinjene, začinjene,
0: vječeš, vječeš,
1: juhu, nuca, rota, rota, rota, rejuja z nami.
2: Snano, su to vjesova je, hejsovanske rota.
1: Ja so roto, jace, ne boju.
0: Ja chcu doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty sy tola nasz mechanikus.

0: je na podźěwečich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranje. We Woklecach za šulu běše čera prěnja stacija zatkula bičtory 2026. Mustwo dživja měšenca wokoła Manuela Šote je čera finalu přečiło mustwu Kokos z Matejom Koborom a Matejom Nukom dobyła. Doromady 18 mustwo bě štyrio štaflach rało, wiace hač 200 posta ludzi bě na športnišče přišło. Wiacore dźesatki rajerjow a přiladowarjow je sej z dobom triko zdrasćiło, to běše mjenujcy moto čerawšeje stacije we Woklecach. Jako přichodne narěče su ralbičenjo, tam je heslo wječora 1990. leta. Mjenšinowa rada Němskeje wita rozsud zwjazkoweje rady regionalne a mjenšinowe rěče europski markowym prawe Lipe Škitač. Janek Wočer ma nadrobnosće.
3: Kajž mjenšinowy sekretariat zdźěli, je rada prostu wjacorych zwjazkowych krajów, mjez druhim Sakskeje, Braniborskeje a Šlesvigsko-Holštajnskeje, zajšł w piatk přiwzała. Gremi namówia z tym zwjazkowe knježerstwo inicjatywu k trybnemu wudospołnieniu postajeniu w markowym prawie EU zahajić. Konkretnie nie mają się zaprzyjecza, wuprajenia albo obroty zmieńczynowych a regionalnych ryczów jako szkitna marka zapisać móc.
2: Mjenšinowa rada Němskeje, kotrež přisłušeja Danojo Němske, Frizojo, Sintojo a Rumojo, kaž tež Serbia, namówia zwjazkowe knježerstwo rozsud spěšne zwoprodzić. Šprivinu drohu mjez Šprejicami a Novym Městom gminje Špriviny do netwarja. To je zarjadniske sudnictwo Drežanach čera rozsudziło. Wiacori w obsidžerio ležonosću a přirodoškitny zwjazk BUND běchu přečiło projekty w okresa Budyšin skoržili. Po ich mieniu by planowana droha minie hač mjenšinu jezbneho časa lutowała, sylnie do přirody zapřimnowa a z 30 milionami euro kitro droha była. Za přiłosowariu je nowa droha porno tomu lepší zwisk k industrijnemaj steniščomaj hamorje a čorni pumpe. W okres Budyšin chce w opodstatnienie wusuda wodšaknuć a potom vo dalších kročelach rozsudzić. Kulowska kupkec pekarnia je si aktualnym prówowaniu pečwa złotego pismo udobyła. Minieny tydzień je Niemski Klebowy Instytut Budyšinie na posta wszelakich klebów a cautu prówował. Doromady 12 pekarniu z budyskeho a zoreckého wokrysa je swoje produkty dobrowolnie k hodnoczeniu przywiezło. Kupkec pekarnia udoby si z rożkowym a ponożitnym klebom runie tak, kaž z dwójnymi cautami złotu medalju. Šušičanski pekar Brizan zawieści się slibony pečat za wiacore pečwa. Hižo na zimie běchu so wiacori sapsy pekario wuspěšnie na prówowaniu wosušku obdzielili. Šitke wusledki wozywi Niemski Klebowy Instytut na swojej homepage. Ze svědženjom za kupcu a přečelu a večernym zetkanjom zarodniku regiona je krolec zarodnictwo ve Vudvoju čera svoje postalitne wobstače wosvědčilo. Kež rekne mieče kazawoda Kerstin Krolowa, su lica dotal derje nalietne a lietne kwitki předali. Tež kvasu su lica zaso viace wuotuvali, hač loni hišče, tak mištoka floristiki Klaudia Lochowa. Krolec zarodnictvo by hač do 1931 džil vudvorskeje kopvanje, 1976 je zawod do krolec ruku přešo. A to bych upowieszcze, kiż namakacze też na internetnych stronach a na darmotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hajdżęca so słońco smie, wostanie wieci, kojte biehu dnia, potom przyjdą mroczele, hać tuna, bo tamnu kapku deszcza jeszcze sobą niesu. Haj, widzimy, ale przewlejac nie przyjdzie, tak zamieńcza wiedra rioprawia, a to szo dżęca przy maksymalnie 21 stopniach.
4: Kečbuna a 4 smir Zorjelc, mir s Budyšinom, Vukodom a Vospokom tam sti skoncovane jezdžitvo a to na levej čarje Kečbupatekim a 4 smir Zorjelc, mir s Budyšinom, Vukodom a Vospokom na levej čarje tam skoncovane autosti.
1: Serbski rozvoz.

0: A so nas mjeće tež w zbožu při našej telefonowej akcji. Wudobyčako možeće si kartki za stawiznu w Krabacze přichodny tydzień w Čornym Kumcu. A na čo dokładnie smyče so tam weselić, o tym je so Lidia Mačiova hižo raz z Gabrielu Linakovi dobri dušu pozadku rozmawiała, a tež do hučby inscenacije hižo raz posłuchamy.
1: W trzecim dzielu Krabatu je stawizny w Kuria w Samoty są nowe postawy na jewiszczu jewia. Wurlawy, mistyczne żony z lesa, są to delno-serbskie bajowe postawy. Reżyserii a autori stawizny pecza 40-letnemu Michaeli Kuni z Dreszan je serbski autentyczny raz ważny. To dla tej stajne też w związku z Gabrielu Linakoi, županku we Wojerecach.
2: A za ten reżyser ja tak potrzebny za tych Serbojów. On wszyscy my kontaktujemy, rzucimy, że to jo, w okolinie serbsko ważne, tradycje, narożki, a takie nieco. Za to kus autentyczne też, jo.
1: Z nowym reżyserom a nowym titulom ja za cały raz dziwadła w Czornym Kumcu polepszył. Do to bych u Krabatu Swiedzianski ry usto trochu w usmieszowacy na przeczo serwam, tak Linakowa. To je za zajszwycy lit zmieniło.
2: Przez to tam serbskie słowa prytko rzeczy, nie żeni nieco zrozumiała. To są, kajż to pisane było, tak co oni to wyrykowali, kczeszan, no, co oni kreczan prali, no. A potem z tym ja mu tam szwatom, jedna człowiek za zukita z nich.
1: A z toho czasu je ona przy prynich próbach sobą podla a podpiera niemskorycznych profiów a wolnych rajorjów przy wyrykowaniu serbskiego teksta.
2: Dun Krabat pokaża, że Hamburga, a ta młoda Hanka ze Duisburga, to są szo niemskie, ale te zwuczuja, za naposled to tak derio, że im go jace nie słyszy, za to żadne maczano rzecznie nie są.
1: A to szak je potem też w znatych stuczkach, gdyż wesele dżęca słyszeć. Kotruż zbywa wone raja Marcel Walter. Mimo serbsko spiewa so tež serbska wojerowska drasta jewi hotwęcze su trybne, a tež tam je Gabriela Linakowa z pomocu.
2: Also musimy tak poko 15-16 hotwaco, musimy ta od spoczatka tak činili, ze skuźdy wiesceju wokowo wojorec, nich tu podlajo, ze Spal, z Česka, z Brytni.
1: A wy drasce raja a spiewaja. Za nowe skomponowane spiewy je Linakowa serbske stuczki spisawa. Gajsz we finalnym spiewie Wocinche Kurjawu, Reiß die Nebel auf. Na wieczeru spiewa so przypodla

0: Takle potekim klinči přichodny dzień finale krabatowej stawizny. Kartki są jara woblubowane, a przedstajnia niemalejszo wupředaty. Jutce pak skićimy wam jeszcze szansu, co na naszej telefonijskiej akcji wo kartki porocować, tłucimy wam wieza palcy. Jak możecie się wopczylić? To nydom.
1: Znaju hojczku, kis se smije, cewu noca, cewu dzień. Pasmiek na jej hubce je. Yeah.

0: A nadźijomne móžeme tež my wam posmjuk na hubje skuzwać, hdyž sej pola nas kartki za krabatovu stajznu wudobyće.
1: Kraba.
0: Stawizna wo krabacze w Kurjawie samoty ma za przychodną sobotu po takim 27. junia czornym gomcu swoju premieru. Tuta je wuprzedata. Niekotre zbytne kartki maja jeszcze za przychodne przedstawienia. My pak mamy jeszcze zastępne liściki za premieru, kiż moli wasze być. Što da biće tu iš za to činić? Kuz vaske rončko se vumislić, to se prijeme. Pak je nam šest našu online stranu napisače, pak vopčiliće so juce na telefonovi akciji, a to ne bi to prečeško bilo, tule možne započatki za vaše rončka. Voče zinki kosmatarič, abo prostne žutk a svutke jerje, abo Hamma, lama, wulka, klama. To są jenoż możne započatki. Wypasnijcie potem dalej, pak nam przez naszą stronę pisacie, albo jutro rano tu zadzwonicie. Wasze czisłok zbożu, kiczbu 0800 734 734. Potem możecie pola nas zadzwonić, a nam wasze kuzwoskie rączko też rec. Niekotre dopisy smy dżens rano hiżo dostali, szitkę dobyczerio, zonia potem jutro rano, hacz su kartki dobyli, abo nic, to minucy losujemy na końcu wusywania. Wele wuspycha wam!

Nasze wusowanie są kunce kila, że salcz mięczyną do dziewięćdziesiątych je, ale tu mam jeszcze pokiły za was. Domowinska skupina Pančice Kuko ta zetka so dżęsa na wieczo pieczych k redzieniu przy pomniku Čišinského Lipju. Wobydlarski policyst Andrij Kuber ma dżęca za soryczną hodzinu, a to od 4 do 6 w domie zachodniska zjazka w Pančicach Kukowie. Dżęca je potem od 4 do 7, dziewanieczka tykania baczerio za wojerowsku rejowansku drastu, a to wiezo w Wojerecach w domowinskim domie, to je na Drieszczanskiej. W nadalku MIT Budoszyn a CDU skupinu zachodniskiego zjazka przy klosztorskie wodzie jeszcze dżęca na zjawne zachredowanie dolej na proszenie. Od wieczora na posednich tam dyskutuje a to na temu od Brunicowego regiona k zakitowanskiemu miestnu. Kajke je wówicze we Łużycy. Dżęca wieczor na posednich lenie to budże. Dże leżite k Moch Island a Mirching Lake, aż to koła so za tibetiski zbierku serbski muzeju. Wotmowy na tuta a dalsze zajmowe praszenia nadejdźeće juce serbski muzeju. Poskit k wyredze Zorabistika Popuszu Serbsko Instituta je na jucejszej zredze zwisku z zariadowaniem kofi w cjoch tam z hostczom. Pod hesłom z Łużycy do świata serbscy misjonarojo przednoszuje dr Lubina Malinkowa.

0: Nabožne słowo.
1: Magenta Cornelia von Rotendorf Przeworski.
2: Wójte ranje, gdyż ladam z woknom, widzę wonka staru mosorojtu jabłcinu. Na spoczatku sym zodziwała, co je jeszcze tam. Tajke stare a wohidne sztomisko, a na zimu nie je ani jabłko miła. Nie może da tun sztom bryć? Nie, mi susodstwo rekni. Doczakaj, mej szczerpność. Tak, sej myslu, je to też w biblijskim przyrównowaniu wo figowcu było. Wun nie mie jeszcze żane płody, a lucho dyskutowachu hać dyrpio jeho porubać abo nic. Nitko sym kuśteranie wiesowa, gdyż wuladam staru mosorojtu jabłcinu. Mierzam so, gdyż lucho jabłcinu wopak wopriesaja, raduju so na księnie mi wieczu, starostczu so, gdyż mróz rozy. A czego dla? Tuta stara jabłcina ma na najsłodniejsze jabłka. Jezus praj pola Mateja na setnym stawie. Na ich płodach dobycie ich poznać. Zwonkowny napolat może nas zamylić. W kotrych sytuacjach, a pola kotrych wiedzów, pola kotrych luci trzebacze wyczerpność, a dysoto wudani, zczerpliwy być.
1: Nabożne słowo k dnemi je wszedzęca na doku a zamowitości serbsko-ewangelskoho zjazka Cornelia von Rotendorf-Przewoski.

die Volksamen so to byli. Laut et Lausitz, to jo titel nowego wužeskego muzikowego ubežowanja za singer-songwriter a rap a hip-hop-muziku. Ziel jo, dorostowym umiocy z regiona spiechowasz, swoje kreatywne talente pokazasz, a im jawiszczo za swojskie songi bitowasz, a to w ramiku Lausitz-Jade. Lausitz-Jade to jo žil kampanie Wužica Wielicna Krajina, ten slogan znajoszo, Lausitz, krasse Gegend na Nimski, kęcz se spiechujo przez strukturne sredki. Muzikowe ubežowanje Laut et Lausitz, de se przewożowasz, wird wece uzna teje Jury. Zajmce mogu se online przizjawisz pod lausitzjade.de/laut, a to aż do 2. Augusta.

0: Jožo Pěš a 20 lět dajo Rěcne centrum Vitaj w Hořebusu na Žulojskej droze. Jano dwie minuše wet Dolnosaskiego gymnazija jo tam městno, žož živaju kušte žijen za tu sasku rěc w Žišonjach, hortach, w šulach a familiach. Sletny stwórk jo RCW pšosu na Svěžin, a to na dniu serskich pedagogu. Na tom dniu dajo předsednico, což nesmijo žednje fejlovaš. WC wie Gregor Klim.
1: Wetkowaka Yvonne Skolzenjoc, wet Žišonje Vila Kuntabund, přižoteke dlatije torte pšetsi rada na žen pedagogu, dokolaž tu dajo pšetsi.
2: Jo, ale nic tak velike torta, ale zmena s drugimi kolegami, jo, a ten program, jo, jelgin, jelgin.
1: Normalnie mają na dniu pedagogów daleko wolnie. Nędo mają swieżyć. Piesza 20 lat dają Rycne Centrum Witaj w Hořebusu, takie drugie są dla tego przyszli.
3: Ja som Iwa Švoltinová, ja som wiednica w Berkowych, w Hoše. A nędo ja som hol na tom rednom swieżynie. A te drugi razy myśmy ho za daleko wolnie, albo za materiale gledasz, a tak dalej.
4: Ja som Knieni Wilkowa, pochodzę z Polski. Ja som Ceptáka v Janšelcach Pecajčo. Pred dvema letoma som môj studium za sorabistiku v Lipsku dokončila. A o Vitaj Centrum je, ja som miela kurze na zachopienku, ten intenzívny kurs. A pen, ja som o uknula za môj studium. My sme mieli čakorakie předměty, rěcna praxa a stavizny, serbo a kulturu a tak dalej.
1: Kito Elaja bo prejedny vědnik rěcnego centruma prejed k pěša 20 let. Ven běží, kak jo se živo RCV v těch letach rozšerjalo.
5: Produkuju rěcne materiálie, živaju vele z uknikam v pozninách, rěcne ligva maju. A také te dále kubvany, ty šišunicu, já myslím, děry běží.
6: Umenění jsou jinakše jako tenca, až v některých šulách neovědce serská úcpa, s tím musíme se nějak měříš a také materiály jsou jinakše nějak, to musíme nové materiály nažívat, přiměrně novému casoju, modernější materiály a tak dále. To musíme se přiměříš tím umeněním.
1: To groni Bernd Melcher, wenn wird leta 2019 schon Rätsel Zentrum w Hořebusu nawiduje. Aż se to żywo zmienio, k tomu przygłosuje przedsedary domowiny David Statnik.
7: Myslím, Rycne Centrum Žinca nie wiece jano jana instytucja, kotoryž knigby producirujo, ale Žinca widzisz wiece a wiece, takie te projektne żywo je ważne, a ze z tym projektnym żywom takie te rycne rumy. A to je nieco, coż so ho wielkim sensibilne cyni, mamy jo szakich sobu żywacujących, kotoryż na to gledaju, aż mamy tamten przystup. A ja si myslím, aż jo takie popszałom ten Rycne Centrum hove dolne wużyce na idealnej sytuacji, dokuż dwa mienszyny, a ty sobie dolnosarskim gimnazjum żeż mamy takie ten serski przychod, a my wiemy, aż to z tej rycu rono nie oszykno wszyscy tak laszcie, ale ja si myślę, że nie byłem ten rycny centrum mieli, by to było wiele szersze było.
1: Wysypnie to projektowe żywo ze serskimi familiami są w zlednych letach mecowali, zakronite za to, ja takie sobą żywa szery Olek Daraguła.
8: A to mnie laży wielgi na uczobie, te familie, żeż se

kulturne powěsći mam nintor za was. Filmy Maje Naglowej a Juliusa Günzela stoje nintor online. Transformacje krajiny wienujo se aktualny magazin Unikato z čelaka MDR z krótkimi filmami. Am jaze nimi jo w aktualnym udaszu teke twerba Maje Naglowej a Juliusa Günzela. Film Blaubeeren, Czerne Jagody ze Spienkoc Edith Akitom a rozgrono z umiocoma. Udasze jo hyści aż do maja 2017 w Mediatece MDR wiżesz. Grotk swiši 725. leto svojego obstaša. K jubileju uvova to mesto filmove ubežovanje za kuštego v tom mestče. Frist zapodaša se skoncujo 2. julija. Teke šulcka redonja abo tuaristvo mežo sobu gotovaš. Moto jo našo mesto, našo čojenja. Wobšimje štijete filmiki spominanja nejlubše mestna, žicinja na přichod abo něco ze šednego dnja. Ważne jo, aż filmy nie są dle jako 15 minut. Na końcu woduju pasujące przynoski uzwolowane a gromadu zczigane, a z tego dynastaż wytmieniający film. Jednotliwe przynoski budu teke pokazać jako krótkie filmy. Postrzelczo przynoski z mailku na veranstaltungen at skk-spremberg.de albo wotedajszo je w grotkojskim Spreekino. Mytowanie najlepszego filma bużo 9. septembra Siga 60 w Spreekino. A teke hoace nie daju se grotkojske lumpowasz ze swoim wielkim jubileju. Teke szkotowe kortki ze zwosobnymi grotkojskimi motivami nieto maju. Miaze motivami jo teke serska drużka w grotkojskiej serskiej drastwie a serski pobracz. To dre jo predny raz, aż serske motivy są wiżesz na szkotowych kortkach. 13. julija bužo z šišćanja Carta Mundi librovaš kortove graše Spremberga originale. Za 7 euro pješ a 20 cento budu napšedajn, a to janove turistiske informacije v grotku na Marku. Predne zjavne turnir s temi kortami bužo pješ a 20. julija. Siga jadnas čih v gostčincu Georgenberg. V Lubinje bužo tu neželu muzikove svežin ga Fête de la Musique. Tak ako južo v sletnih 8 letach přijdu gerce šakih žanrov do mesta, aby zgromadnje svešili zachopk leša. To bužo na 5 mestnach, v kino Klause, v restaurantže La Casa, na Marku, v cerkvi Paula Gerharta a na Knausojc kempingovem parku při Borglinje. Muzika tam na tych mestnach šuži grajo v Sega Styrich, teke športove vjeražk bužo na tom dňu v Lubinje ga bieg na Grodojskej kupje.

0: Koncert.
1: Muszę przyjudać, to jo czochu pozna gratulacja za jadną krado uspieszną a cestczoną europską muzykarką. Słowakska violinistka Andrea Šestáková jo wodowała w naleśu 5 a 70 lat stara. Wona porada ze słowackiego miasta Michalowce studiowała jo w Bratislawie, w Moskwie, Weimaru a Polskiej. Wona jo była prytna muzykarka we Bratislava kwartesze, to jo już nieco. Ale jej pszała kariera jo naprzódu startowała po politickim przewrosze, ako jo było teke laszcze za umiełcówki z podzajcza drogowasz. A to jo Andrea Šestáková używała. W niemskiej, w turkojskiej, francuskiej jo była, na afrykańskim kontynencie, a w azijskiej. Jej nowa domownia pak jo wodowała szpańska, żoż jo trzydzieścia lat była koncertowa miejscarka a umiełska wiednica filharmonii w mieście Malaga. Aż do jej renty 2022. Hyšći žinca se angažirujo ako muzikova pedagogoka vesebnje za žiši. Nen to pak přidu na to, co godla my v serskem programje v dneje ulicujome. Vna gajo teke grava serske tvorbe. Južo v 80-tych letach jo interpretirovala net cały red serskich komponistů. Styri a živi žaset jo zagrała sledujúce nagravanje zgromadnje ze státnym orkestrom Brno. Tekty sú obstajali dobre zvízky serskiego rozkvosa do Bratislavy. Jej stil sú opisali přes cysty, kultivirovaný zúk, virtuozitu, dokradnosť a temperament. Słyszysz o sami ninto, te przyjduce 12 minuto, gaż Andrea Šestáková grajo wet Jana Pawła Nagela jego koncert za violinu a smyckowe orkestra. Ta twoba stworio obrazy każ powiecz Aksel Libocowy Gorcosze, ma kradu lyryskie pasaże a używajo citaty ze serskie ludowej muzyki. Wiele wiasela.

To je był koncert za violinu a smyckowy orkester wet Jana Pawła Nagela. Słyszeli, że ostatnio orkester Brno pod nawiedowaniem Jana Chlebniczeka. Violinu jo grała Andrea Šestáková.